0: amahoro cyane ego kabanya radio yawe munywanyi rero abari byiza ko iyo wakuye ubanza kuraba kugira ngo aka radio ukakegera kure bicaye dufasha twese bigatuma rero turushaho kumeregwa neza. Allo
1: mahoro mahoro
0: mwaramutse mwaramutse inyabirama muraho ga Elifasi we ikiganiro nira mu kamahoro ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego murakoze cyane mukomeze kugubwa neza cyane.

Ni samirizi akakiza kwisoko yikuriro tubifurize kubandanya kururanirwa ndetse no kumererwa neza muri byose. Rero abakunzi b'isamirizi agakiza kwisoko yikuri mwese rero mukomeze kuryoherwa. Tukarukeza kugice isaha 12:46 murumva ko rero tunezeranwa namwe ndetse tunabaha ikaze kugira ngo muryoherwe munezezwe. Ni kiganiro oramuka amahoro. Twakire rero ubundi munywanyi ku murongo ari hafi kugira ngo aramutse amahoro. Turamwiteguye ni ku 32 ubusa 6 gatandatu byose bikagenda neza.